awachimu amama danzibie ashia yesu aba aboyasis etibipa binye okromfo etibipa.